0: Studio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

dzień dobry, 2 minuty po godzinie 7 i przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na czwartkowy poranek, czyli głowa do góry. Sprawdzimy oczywiście sobie dzisiejszą kartkę z kalendarza. Odkryjemy na nowo tajemnicę ceramiki z Bolesławca, a także poznamy historię prawdziwego bohatera bez peleryny łatającego dziury. Już teraz czwartkowy poranek na 98,2 FM. Rozpoczynamy od Deep End i Shinedown.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Marilyn Manson i The Fight Song już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 8 minut po godzinie 7. Pora zerknąć na dzisiejszą kartkę z kalendarza. 16 lipca. Dziś będzie połączenie dreszczyku emocji z taką egzotyką. To dlatego, że obchodzimy Światowy Dzień Węża. Niektórzy już o usłyszeniu samej nazwy dostają multum ciarek na plecach i żeby trochę podkręcić te ciarki i emocje, to powiem wam, że węże mają coś, co poniekąd przypomina taką supermoc z filmu science fiction, mianowicie niektóre gatunki węży, takie jak grzechotniki czy pytony, mają specjalne receptory, dzięki którym wyczuwają ciepło emitowane przez swoje ofiary. Nawet w zupełnej ciemności potrafią stworzyć coś w rodzaju takiej termicznej mapy otoczenia. No proszę, czyli natura wyprzedziła technologię. Węże były pierwsze, które widziały w ciemności niż my. Ale żeby nie było, że tak tylko podkręcam te emocje, to dodam, że te obślizgłe osobniki raczej w Polsce nie zamieszkują. Mówię tutaj raczej, bo jeśli wybierzecie się do zoo, to myślę, że spotkanie jest bardzo możliwe. A kto wie, może jakiś okaże się bardziej rozmowy. W końcu z Harrym Potterem się dogadał. To może i z wami?

House of Glass i Cage the Elephant już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7.19. Czas na przegląd lokalnej prasy. Dziś zaglądamy sobie do Dziennika Wschodniego, który opisuje wyjątkową metamorfozę w Lublinie. Historyczny budynek przy ulicy Bronowickiej 3 przechodzi gruntowną przebudowę i już wkrótce zyska zupełnie nowe życie. Powstanie tam nowa siedziba Centrum Interwencji Kryzysowej, czyli miejsce, które ma zapewnić mieszkańcom profesjonalne wsparcie psychologiczne, prawne i terapeutyczne, a także bezpieczną przestrzeń dla osób potrzebujących pomocy. Inwestycja obejmuje nie tylko remont samego budynku, ale również dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i stworzenie nowoczesnego zaplecza do pracy specjalistów. Więcej szczegółów, historię tego miejsca i informacje o tym, jak będzie wyglądało i jak będzie działało nowe Centrum Interwencji Kryzysowej, znajdziecie w artykule Dziennika Wschodniego.

0: Na zegarach godzina 7:31. Sprawdzamy sytuację na drogach Lublina. Możecie naszykować się na kilka minut opóźnień. Jeśli planujecie przejazd przez ulicę Szeligowskiego, przez ulicę Bolesława Prusa, czy też przez ulicę Wyścigową. Na wzmożony ruch możecie także naszykować się w okolicach ulicy Turystycznej, Unickiej i Krochmalnej, a także przy ulicach bliżej centrum miasta, czyli ulicy Lipowej, ulicy Gabriela Narutowicza i ulicy Okopowej. Pamiętajcie także o zmianie ruchu na wahadłowy, jaki jest związany z robotami drogowymi na Alei Kraśnickiej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 19 stopni Celsjusza, a w południe temperaturę może osiągnąć 28 stopni. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Nie spodziewajmy się dzisiaj opadów deszczu, a jakość powietrza jest naprawdę dobra.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Three Days Grace i Another Relapse już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum. 7:47 na naszych zegarach. Wiecie, jaka jest największa forma uznania? Taka, kiedy ktoś nie chce być lepszy od ciebie, tylko chcę być tobą. I właśnie dlatego uśmiechnąłem się, kiedy przeczytałem historię, która od kilku dni dobrze już sobie krąży po internecie i według doniesień w Chinach jedna z miejscowości otrzymała nazwę Bolesławiec. Wszystko po to, żeby na ceramice można było napisać, że pochodzi z Bolesławca. Jeśli rzeczywiście tak jest, to trzeba przyznać, że ktoś wykazał się wyjątkowo nieszablonowym podejściem do marketingu. No bo prawdziwy Bolesławiec, ten nasz, nie zyskał swojej renomy przez przypadek. To lata tradycji, ręcznie malowane naczynia i ten charakterystyczny wzór, który wielu z nas rozpozna już z daleka, czyli słynne pawie oko. Jedno trzeba przyznać, jeśli chodzi o pomysłowość, no to konkurencja bywa tutaj naprawdę zaskakująca.

Editors i Bones już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 4 minuty do godziny 8. Słuchajcie, są takie dziury na drogach, które człowiek zna lepiej niż własnych sąsiadów. Wie, gdzie są, kiedy trzeba zwolnić i za każdym obiecuje sobie, może niektórzy. Następnym razem to zgłoszę, obiecuję. No właśnie, bohater tej historii, czyli 22-letni John McHugh z Kanady, najwyraźniej był tym następnym razem już zmęczony. Zobaczył dziury w drodze, które od tygodni miały czekać na naprawę. Zobaczył też samochód, który na jednej z takich dziur uszkodził oś. No i uznał, że czas na działanie. Kilka godzin, trochę żwiru i już dziury załatane. A żeby wszystko było jasne, ustawił sobie jeszcze do tego tabliczkę o treści: wypełniłem dziury, płaćcie mi zamiast podatków. Marketing na najwyższym poziomie. I tu najlepszy moment tej historii, bo kierowcy naprawdę zaczęli mu płacić. Były napiwki, była kawa, machanie, a nawet trąbienie w ramach takiego poparcia. Czyli wygląda na to, że ludzie są gotowi wynagrodzić dobrą robotę, nawet jeśli wykonuje się ją łopatą zamiast jakąś tam urzędową pieczątką. No, policja miała jednak swoje zdanie, no i przypomniała, że naprawianie drogi na własną rękę może skończyć się mandatem. Jedno trzeba przyznać, że John znalazł chyba jedyny sposób, żeby dziura w drodze przestała być problemem. Po prostu przestał na nią czekać, no i przestał tak samo czekać na urzędy.

4 minuty po godzinie 8. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Udowodnię wam, że era epoki lodowcowej może okazać się naprawdę niezłym chwytem marketingowym, a do tego pokażę wam, jak w Krakowie dba się o tamtejsze tereny zielone. Iron Maiden i The Wicker Man już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Rainbow i Street of Dreams już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 13 minut po godzinie 8 i słuchajcie, czy tylko ja mam wrażenie, że życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego ma szybsze tempo niż organizacja wspólnego wyjazdu ze znajomymi? Media rozpisują się o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna to wielki powrót, a nawet pojawiały się plany co do kolejnego ślubu. Ja mam takie jedno pytanie, które chyba każdy z nas odczuje. Jestem pewien, że macie taką ekipę wokół siebie. I chcecie mi powiedzieć, że Mandaryna z Wiśniewskim zdążyli się znowu zejść, a my wciąż nie potrafimy ustalić tego jednego terminu na wspólny wyjazd. Czy to do Włoch, do Hiszpanii, do Albanii, czy do Grecji? Naprawdę, u nich podobno jest wielki powrót, a u nas od dobrych kilku tygodni trwa wciąż dyskusja. Mi pasuje każdy weekend, ale akurat oprócz tego, który wy zaproponowaliście. No cóż, jaki zbieg okoliczności, no klasyka gatunku.

Trachę na Lachy z utworem Twoje oczy lubią mnie na 98,2 FM. Na zegarach 22 minuty po godzinie 8. Słuchajcie, Kraków chyba postanowił udowodnić, że koszenie trawy nie zawsze musi oznaczać ryku silnika i zapachu spalin, bo w mieście pojawiła się nowa ekipa od zieleni. I nie chodzi tutaj o ludzi z kosiarkami. Tym razem do pracy ruszyły

0: Na zegarach godzina 8:31. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach Lublina. Na korek będzie trzeba się naszykować, jeśli planujecie przejazd przez ulicę Krańcową, ulicę Nadbystrzycką czy też ulicę Glinianą. Możecie się także naszykować na kilka minut opóźnień, jeśli znajdujecie się w okolicach Alei Zygmuntowskich, ulicy Fabrycznej i ulicy Zamojskiej. Na wzmożony ruch możecie się także naszykować, jeżeli jesteście w okolicach Bramy Krakowskiej, czyli ulicy Królewskiej i Lubartowskiej. Pamiętajcie o zmianie ruchu na wahadłowy, jaki jest związany z robotami drogowymi na Alei Kraśnickiej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 22 stopnie Celsjusza, a w południe temperatura może osiągnąć nawet 28 stopni. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Opad deszczu nie są przewidziane, za to jakość powietrza jest naprawdę dobra.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokal w mieście!

Na zegarach wybiła nam godzina 8:40, pora rozpocząć naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Mroczny, kontrowersyjny i od lat niezmiennie przyciągający uwagę Marilyn Manson to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci światowego rocka. Od ponad 30 lat szokuje, prowokuje i tworzy muzykę na pograniczu rocka, metalu i alternatywy. Znany z mocnego wizerunku scenicznego i hitów takich jak The Beautiful People czy Sweet Dreams, Marilyn Manson stał się ikoną buntu i symbolem rockowej bezkompromisowości. Teraz wraca na scenę z trasą One

0: do Atlas Areny w Łodzi. Są zespoły, które nagrywają świetne płyty, a są też takie, które od zawsze zmieniają oblicze muzyki. System of a Down zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. To jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów rockowych ostatnich dekad. Połączyli ciężkie brzmienie metalu, energię punk rocka, wpływy muzyki ormiańskiej i nieprzewidywalne zmiany tempa, tworząc styl, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Znani są nie tylko z potężnego brzmienia, ale też z bezkompromisowych tekstów, scenicznej energii i koncertów, które zmieniają stadiony w jedno wielkie rockowe szaleństwo. System of a Down również powracają do Polski już 19 lipca, a więc w najbliższą niedzielę zagrają na PGE Narodowym w Warszawie, a na scenie pojawią się także Queens of the Stone Age oraz Acid Beth. Jeśli chcecie usłyszeć na żywo jeden z najważniejszych zespołów alternatywnego metalu, poczuć tę niezwykłą energię i być częścią wielkiego rockowego wydarzenia, tego koncertu po prostu nie można przegapić. A na koniec wieczór, gdzie nic nie jest do końca zaplanowane, a śmiech może pojawić się w każdej sekundzie. Przed wami improwizowany stand-up pod nazwą Litości. Zapowiada się na to, że to nie będzie taki zwykły występ, gdzie komik wychodzi już z gotowym tekstem i odhacza kolejne żarty. Tutaj wszystko powstaje na miejscu. Pomysły, historie i puenty rodzą się na oczach publiczności. Na scenie zobaczycie Tomka Machnickiego, Łukasza Wolskiego i Krzysztofa Kasparka, trzech komików związanych z krakowską ekipą Comedy Lab. Mają przed sobą bardzo proste zadanie: wziąć sugestie od publiczności i zrobić z nich coś zabawnego. Czasem genialnego, czasem kompletnie absurdalnego w połączeniu ze sceniczną magią. Humor bez scenariusza, szybkie riposty i momenty, których nie da się powtórzyć. Improwizowany stand-up Litości będzie miał miejsce 20 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13.
1: Radio Centrum.

Chokehold i Sleep Token już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 6 minut do godziny 9. Słuchajcie, to ten czas, kiedy uruchamiamy naszą wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że jedziecie po mleko, po pieczywo, śmietanę, no i dajmy na to coś słodkiego na wieczór. Nic nadzwyczajnego. Zwykłe zakupy. Wchodzicie do supermarketu, mijacie promocje, koszyki, kasy i nagle przed wami wyrasta 6-metrowy głaz z epoki lodowcowej. I nie, to nie dekoracja. W Estonii naprawdę jest supermarket zbudowany wokół ogromnego kamienia, który ma około 20 tysięcy lat. I zamiast go usuwać, ktoś wpadł na pomysł. A może po prostu wybudujemy sklep wokół niego? No i tak właśnie zrobiono. Muszę przyznać, że to, że bardzo mi się podoba takie podejście, bo u nas pewnie najpierw pojawiłoby się pytanie, a da się to przesunąć? A tam padło, nie da się. To się dostosujemy. Efekt jest taki, że podczas zwykłych zakupów możecie stanąć obok czegoś, co pamięta czasy, kiedy nie było jeszcze miast, pisma ani cywilizacji. I to wszystko między regałem z makaronem, a działem z nabiałem.

6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już trzecią, ostatnią godzinę Głowa do Góry. Poza tym, że zrobimy sobie przegląd prasy z kraju, no to zanurzymy się na chwilę w blasku gwiazd, a także rozpracujemy mit odnośnie tego, czy mamy szansę na spotkanie przyjaciela miliardera. To i nie tylko, to już niebawem. Dr. Feelgood już teraz w Akademickim Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

Placebo za nami w Akademickim Radiu Centrum, 15 minut po godzinie 9. Jeśli wieczorem lubicie od czasu do czasu spojrzeć sobie w niebo, to najbliższe dwa dni mogą was do tego sprytnie zachęcić. Właśnie dzisiaj i jutro nad Polską będzie można zobaczyć naprawdę piękny układ na niebie. Cienki sierp Księżyca pojawi się bardzo blisko Wenus, a niedaleko będzie świecił także Regulus, czyli najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Lwa, często nazywana jego sercem. To dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają wieczorne obserwacje nieba. Jedni będą po prostu podziwiać piękny widok, inni będą doszukiwać się w tym wyjątkowej symboliki. No, miłośnicy astrologii z pewnością powiedzą, że taki układ nie zdarza się bez powodu. Fani astronomii odpowiedzą, by cieszyć się tym, co widać. Niezależnie od tego, czy wierzycie w horoskopy, czy tylko lubicie popatrzeć na rozgwieżdżone niebo, przez najbliższe dwa wieczory warto na chwilę odłożyć telefon, no i spojrzeć w górę, bo niecodziennie widać Księżyc i Wenus i serce Lwa, które spotykają się na jednej scenie.

Emotionally Unviable w Akademickim Radiu Centrum. Nowość na naszej antenie za nami. Na zegarach godzina 9.22. Czas na przegląd prasy krajowej. Tym razem zaglądamy do Rzeczpospolitej, która informuje o niezwykłym odkryciu archeologów w Turcji. Badacze odsłonili pozostałości niewielkiego kościoła w starożytnej Nicei i według archeologów mogą to być ślady świątyni, w której w 325 roku obradował pierwszy Sobór Nicejski, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii chrześcijaństwa. Pod ziemią odkryto m.in. fragmenty murów, posadzki i podstawę kolumny, które mogą pomóc potwierdzić, czy właśnie to miejsce było świadkiem spotkania biskupów sprzed niemal 1700 lat. Jak przebiegały badania i dlaczego to odkrycie może mieć ogromne znaczenie dla historyków? Więcej szczegółów znajdziecie w artykule Rzeczpospolitej. Warto zajrzeć do całości.

Męskie granie już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegara godzina 9.30. I teraz takie pytanie do was. Czy ktoś stąd marzył o popularności w internecie? Zdradzę wam sprytny trik na to, jak pewna dziewczyna stała się sławna, ale wcale nie była influencerką, nie była tiktokerką. Zwykła dziewczyna ze zwykłym życiem. Ale szczegółem tej historii jest miejsce, w jakim pracowała. Po kolei. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien Brytyjczyk kupił nowego iPhone'a. Wszystko pięknie, telefon świeżutki, pachnie nowością. Aż nagle okazało się, że w galerii są już zdjęcia młodej dziewczyny w różowym uniformie, która uśmiecha się od ucha do ucha do aparatu. I właśnie tak narodziła się legenda iPhone Girl. Dziewczyna pracowała w fabryce, gdzie produkowano telefony i najprawdopodobniej podczas testowania aparatu zrobiła sobie kilka zdjęć i ktoś potem zapomniał je usunąć. Nagle jej uśmiech ruszył w świat razem z tysiącami iPhone'ów. Ludzie ją dosyć polubili. Jedni zastanawiali się, kim jest ta tajemnicza dziewczyna z telefonu, inni martwili się za to, czy przez przypadek nie będzie miała żadnych problemów. Firma jednak potwierdziła, że wszystko skończyło się dobrze, a ona sama dostała trochę czasu na odpoczynek od tej sławy. No bo mało kto może powiedzieć, że nie zrobił kariery w internecie, bo po prostu uśmiechał się podczas testowania telefonów. A jednak niemożliwe stało się możliwe.

The Blue Stones i Little Brother już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:44. Słuchajcie, przed wami historia, która brzmi trochę jak taki dobry scenariusz z życia wzięty. Młody mężczyzna przez 20 lat był przekonany, że wychowuje się w biednej rodzinie. Pracował na swoją przyszłość, próbował odmienić swoje życie, bo myślał, że nie może liczyć na żadne wsparcie. Dopiero po latach dowiedział się, że jego ojciec był milionerem. Ojciec celowo ukrywał swój majątek, bo chciał nauczyć syna, czym jest ciężka praca, no i przy tym samodzielność. No i teraz zmieniamy nieco koncepcję na nas samych i mam wrażenie, że każdy z nas nosi gdzieś z tyłu głowy taką zupełnie inną fantazję, że któregoś dnia zadzwoni do nas ten jeden znajomy i powie: słuchaj, przez te wszystkie lata to był tylko taki test. Chciałem cię sprawdzić, czy mnie lubisz. A tak przy okazji to jestem miliarderem. I nagle wszystkie wspólne kawy okazują się świetną inwestycją. Ja naprawdę nie oczekuję wiele. Niech mnie nawet testują rok, dwa, 10 lat. Ale byłoby miło, gdyby na końcu zamiast dyplomu za lojalność pojawił się komunikat: no dobra, od jutra już nie musisz iść do pracy. Nie musisz też nastawiać budzika rano.

Alice Cooper i Hey Stupid już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do godziny 10 pozostało dokładnie 4 minuty. To oznacza, że głowa do góry dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami. Usłyszycie m.in. The Clash, Kult czy samego Marilyna Mansona. To będzie taka szybka rozgrzewka przed jego sobotnim koncertem w Łodzi. O godzinie 15 rozpoczną się godziny szczytu, w trakcie których towarzyszyć Wam będzie Aleksandra Baranowska w towarzystwie Natalii Pyzik. A ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i życzę dobrego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: know you.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 800

0: 550 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99.

0: Za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Akademickie Radio Centrum.

0: 18, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Blisko 1300 roślin konopi w rykach. O tym za chwilę. Powiemy również o planach lublinian na wakacje oraz telefonicznych oszustach.
0: W wydarzeniach Szymon Skrzypek.
1: Policjanci odkryli plantację konopi w rykach. Zabezpieczono blisko 1300 roślin. Funkcjonariusze odebrali 1288 krzaków, 4 kg suszu marihuany oraz specjalistyczne wyposażenie do prowadzenia uprawy od mieszkańca ryk. Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzut wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Mężczyzna miał tłumaczyć policjantom, iż rośliny miały służyć do produkcji legalnego olejku. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Opalanie na zagranicznej plaży, a może staycation i miejski basen. Sprawdziliśmy, jak lublinianie spędzą letnią przerwę. Jak co roku wakacyjne plany Polaków są zróżnicowane. Według wyników tegorocznego badania Minds & Roses na zlecenie Związku Banków Polskich 53% osób wybiera się na urlop w kraju, a 26% wyjeżdża za granicę. Około 15% ankietowanych planuje natomiast zostać w domu. Powodem rezygnacji z podróży stają się głównie wysokie koszty lub zobowiązania zawodowe i prywatne. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina, jak oni planują spędzić tegoroczne wakacje.
2: Plan na wakacje to m.in. praca, ale też wypoczynek w pięknej Grecji, słonecznej mam nadzieję.
3: U mnie praca i wyjazd do Londynu.
4: W czwartek wyjeżdżam z kolegami z zespołu na Mazury, potem trzeba odpocząć, zregenerować się, no i we wrześniu też może na jakieś kolejne wakacje, bo to są wakacje.
5: Planujemy grać nad morze, dzisiaj się dowiedziałam, no i odpoczywać.
6: Odpoczywać.
7: Pojechać do domu na Białoruś.
8: Wyjeżdżam do Włoch, jeździć na rowerze.
9: Dzisiaj po obronie na wakacje jadę, na Mazury konkretnie. Do Mikołajek.
10: Chodzę na basen, na aerobik, na gimnastykę. Pod koniec sierpnia wyjeżdżam do Poronina Zakopanego.
11: I mam zamiar podróżować do Portugalii.
12: Festiwale głównie. Bittersweet w Poznaniu i wyjazd za granicę, do Berlina.
13: Odpoczywać, czytać książki.
14: W przyszłym tygodniu planuję do Jastarni jechać ze znajomymi.
15: Będę pracować.
16: Odpocząć, zrobić coś fajnego, zrobić coś kreatywnego, znaleźć czas dla samego siebie, którego nie tak łatwo jest znaleźć w ciągu roku i starać się przygotować na co nadejdzie.
1: Na przestrzeni ostatnich lat popularność zyskują staycation, czyli wakacje spędzone w domu lub w najbliższej okolicy. Polacy, którzy w czasie urlopu stawiają głównie na odpoczynek, często decydują się na taką formę chociażby ze względu na brak stresu i obowiązków związanych z podróżą. Sposobów na spędzanie wolnego czasu jest wiele, ale najważniejsze, żeby był nie tylko przyjemny, ale i bezpieczny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Fałszywe wiadomości lub telefony z urzędu, policji czy ZUS-u nie są już rzadkim incydentem. Co trzeci przepytywany deklaruje bezpośredni kontakt z oszustem. Z badań serwisu KrońPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że aż 34% Polaków spotkało się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z próbą podszycia się pod instytucję publiczną. Co więcej, dla wielu osób aż 12% nie była to jednorazowa sytuacja.
17: Wyniki badania obalają mit, że cyberoszustwo na urząd jest zagrożeniem przede wszystkim dla seniorów. Młodzi są bardziej sprawni cyfrowo, ale częściej funkcjonują w trybie szybkich reakcji. Oszust nie musi więc przełamywać ich braku wiedzy. Zwykle wystarczy, że wykorzysta pośpiech i przekonanie, że wiadomości z urzędu nie można zlekceważyć.
1: Mówił Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chronipesel.pl. Co zrobić, aby uchronić się przed zagrożeniem? W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości nie należy otwierać załączników, wypełniać formularzy i przede wszystkim nie wolno podawać danych wrażliwych, ani wykonywać płatności. Zweryfikować tożsamość nadawcy można za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych, infolinii lub aplikacji mobilnych.
0: Pogoda za oknem upalna, aż 28 kresek na naszych termometrach. Odczuwalna temperatura to 31 stopni i zrobi się dziś jeszcze cieplej. Za godzinę temperatura podskoczy do stopni 29. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
18: Reklama.
19: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Reklama.
20: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
15: Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam, witam. Zaczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. 5 minut po godzinie 15 na zegarach. Wita się z Wami Aleksandra Baranowska. No i od razu zapraszam na Lenego Krawica i Again.

0: yourself. You wanna know what Zeus said to Narcissist? You better
1: Marilyn Manson w soboty na łódzkiej Atlas Arenie, no a przed chwilą na antenie akademickiego Radia Centrum. Deep Six, no i właśnie Marilyn Manson. A ja tak spoglądam w kalendarz, co się dziś dzieje. Okazuje się, że dość istotne święta, które mam nadzieję, że podniosą nieco świadomość społeczną na temat konkretnych zwierząt, które dotyczą. No już nieco zdradziłam, no bo dzisiaj obchodzimy po pierwsze dzień kawy domowej. Tutaj zaznaczam nie kawy domowej, choć i taką można wypić z tej okazji, ale kawy domowej. Kawia domowa to jest naukowa nazwa na świnkę morską. No i to właśnie ona dziś swój specjalny dzień obchodzi. No a zaraz obok niej Światowy Dzień Węża obchodzimy. No i tutaj przy tej okazji zachęcam, żeby jeśli chcecie któreś z tych zwierzątek adoptować, to najpierw zapoznajcie się z wytycznymi dotyczące terrarium czy klatek. No i jak dostosować je do tego danego gatunku naszego małego stworka, którego chcemy sobie w domu ulokować, żeby rzeczywiście naszemu przyjacielowi żyło się jak najlepiej. No i z tej racji, że dzisiaj ten Światowy Dzień Węża, no to może nieco o wężach, no tych moich ulubionych, bobiałych, Whitesnake na 98,2.

Drodzy kierowcy, uważajcie na drogach, bo dziś po południu doszło do zdarzenia na rondzie imienia Stulecia Kul. No i zderzył się Peugeot z Hyundaiem, dlatego jedna osoba została skierowana do szpitala. Tam mogą w tamtych okolicach tworzyć się korki. No i tutaj ponownie wnoszę o uwagę na drodze, no żebyście byli bezpieczni i bezpiecznie dojechali na miejsce. Bo więcej informacji dla kierowców zapraszam o wpół do. We'll be right back.

0: 15.30. Sprawdźmy sobie, co dzieje się w tym momencie w Lublinie na drogach. Przypominam o wypadku na rondzie imienia stulecia KUL, czyli przy zjeździe z Alei Solidarności na Aleję Tadeusza Mazowieckiego. Tam uważajcie, korki również w tamtych rejonach mogą się tworzyć i jak już o korkach mówimy, no to Aleja Kraśnicka cała zakorkowana. Przypominam o przebudowie i zamknięciu ulicy od godziny 17 do 24. Tym razem będzie to odcinek Bohaterów Monte Cassino Wileńska. Tamtędy też nie pojadą autobusy. No i wracając do korków, Głęboka, Aleje Racławickie, Aleja Józefa Piłsudskiego. Tutaj korki mogą się pojawiać. No i klasycznie Aleja Tysiąclecia i Aleja Unii Lubelskiej. Dodatkowo Jana Pawła II i Diamentowa. No i okolice Wyścigowej i Dywizjonu 303 również się korkują. Ogólnie przez całe miasto przejechać nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że poradzicie sobie dzielnie i życzę bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

Fish and the Bottlemen na 98,2 FM, a ja z wiadomościami bardzo radosnymi, którymi się podzieliło płockie zoo z nami, bo po raz pierwszy w Polsce urodził się tam tapir malajski. No i tak ogłosił właśnie w środę ogród. Okazuje się, że maluch urodził się już 17 czerwca po ciąży trwającej ponad 13 miesięcy i wtedy ważył 10,5 kg. No a obecnie waży już prawie 30 i można go oglądać. No to jest naprawdę świetna sprawa i świetne informacje z tego względu, że to jest gatunek zagrożony wyginięciem, także my możemy się pochwalić pierwszym w zoo właśnie urodzonym takim tapirkiem. No i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda wybrać i go zobaczyć. Oczywiście z czymś dobrym na słuchawkach. No i tak proponuję może Tila w tym razem.

Są takie pytania, które nurtują ludzi od lat. Jednym z nich jest, dokąd nocą tu ptajesz? No a kolejnym, kto ananasowe pod wodą ma dom? No i odpowiedź na to pytanie, akurat to drugie, jest dość prosta. No i również Lego odpowiedziało na wspomniane pytanie. Z racji tego, że Lego po raz pierwszy przygotowało zestaw SpongeBoba SquarePants dla dorosłych. No i wszyscy fani SpongeBoba, mam nadzieję, że właśnie pojawił się uśmiech na waszych twarzach, bo to bikini dolne kolekcjonerskie, o którym wspominam, ma 1794 elementy. Jest to oczywiście dom ananas SpongeBoba. Poza tym skała Patryka, dom z Kalmara, no i mnóstwo ukrytych żartów. No ale my się na chwilę wynurzmy z tej wody. No a nawet wznieśmy się trochę wyżej, tam gdzie ptaki latają, a nawet gdzie ptaki śpiewają. Ptaki na 98,2.

Za 6 minut 16 wybije, a do mnie doszły takie słuchy o pewnym trenerze, który wziął za dużo. Ale nie kilogramów na klatę, ale pieniędzy od swoich podopiecznych. Okazuje się, że w Jeleniej Górze policja zatrzymała trenera personalnego, który wyłudzał od swoich klientów przelewy. No i w sumie wyszło około 2 miliony złotych. Miały to być przelewy na inwestycje w atrakcyjną nieruchomość, no a okazało się, że później tych wspomnianych swoich inwestorów trener unikał. No i okazuje się, że to chyba średnia taka motywacja, kiedy motywuje się klientów nie do ćwiczeń, ale do zbyt dużych przelewów.

0: przy dźwiękach Riverside wybiła godzina 16, zatem to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zdarzenie dwóch samochodów w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o rosnącym zadłużeniu Polaków oraz seansie na dachu CSK.
0: Wydarzenia Szymon Skrzypek.
1: Wypadek na rondzie stulecia kul. Jedna osoba trafiła do szpitala. Dzisiaj po południu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pojazdów wypadł z drogi i zatrzymał się na skarpie. Na miejscu działa straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Służby prowadzą czynności wyjaśniające. W okolicy ronda można spodziewać się utrudnień w ruchu. Rosnące wynagrodzenia Polaków przegrywają nierówną walkę z narastającym zadłużeniem. Wysokie koszty zobowiązań sprawiają, że z wypłaty zostaje coraz mniej. Z danych GUS wynika, że mediana pensji w 2025 roku wynosiła 7907 zł brutto, a zadłużenie konsumentów 4931 zł, co pokazuje, że spłata typowego długu pochłaniała znaczną część miesięcznych dochodów. Najtrudniejszą sytuację mieli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, gdzie przeciętne zadłużenie przekraczało nawet wysokość wynagrodzenia.
2: W grupach 45+ i 55+ widzimy zobowiązania, które narastają miesiącami, a czasem latami. Z kolei niska mediana zadłużenia najmłodszych, a więc osób do 24 roku życia, to w głównej mierze efekt niskiej zdolności kredytowej. Te osoby dzięki wsparciu podatkowemu otrzymują na rękę kwotę zbliżoną do kwoty brutto. Po ukończeniu 26 roku życia ich sytuacja jednak się zmieni.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Mediana zadłużenia, mimo spadku o około 200 zł rok do roku, wciąż stanowi poważne obciążenie, ponieważ odpowiada 86% miesięcznej pensji. Przy rosnących kosztach życia oznacza to dla wielu osób funkcjonowanie od pierwszego do pierwszego. W mniej korzystnym scenariuszu coraz wyższe zobowiązania prowadzą do narastających problemów finansowych i zwiększają ryzyko dalszego zadłużania się. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kasiarz wychodzi z więzienia i bierze odwet. Właśnie o tym jest Wabank, który już wkrótce będziemy mogli obejrzeć w ramach letniego kina na dachu CSK. W produkcji z 1981 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego wystąpiło wielu słynnych aktorów. Wśród nich są Jan Machulski, Leonard Pietraszek czy Witold Pyrkosz. Wątek zemsty za zdradę jest przeplatany dowcipem, co uczyniło z filmu kultową komedię kryminalną. Na seans pójdziemy już jutro na godzinę 21 na dach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: A pogoda za oknem nadal upalna. 28 stopni na naszych termometrach, 31 stopni to temperatura odczuwalna. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to 1019 hektopaskali. W tym momencie jakość powietrza jest dobra, biometr korzystny, no i temperatura nie powinna już wzrastać. To są dobre informacje.
3: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dwa razy i po raz drugi wita się z Wami Aleksandra Baranowska w drugiej z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum i zapraszam na news.

Stray Dogs od Nothing But Thieves, czyli tytułowy utwór z ich piątego krążka. No i świeżynka na naszej antenie na 98,2 FM. No i Nothing But Thieves pojawią się w Polsce w 2027 roku, dokładnie 21 stycznia. I jak już o koncertach mowa, no to dość słaba informacja dla fanów koncertu, dlatego że warszawski klub Progresja ma drobne kłopoty, jeśli chodzi o hałas. Pojawiała się taka inicjatywa jak Letnia Scena Progresji. Ona powstała w COVID-zie. No i trochę normalności wdrożyła w to, no, umówmy się, niełatwe życie, które nam COVID przysporzył. Ale teraz została z nami. No i możemy chodzić na koncerty na świeżym powietrzu, no tylko, że mieszkańcy narzekają na hałas. Chociaż mimo narzekań na ten uporczywy hałas, wczesne pomiary akustyczne wskazały, że wcale dopuszczalne normy decybeli nie były przekraczane. Więc póki co zaczynają się drobne kłopoty, a co z tego wyniknie, zobaczymy. Ja tylko trzymam kciuki, żeby koncerty nadal były.

The Black Moods, Bad News na 98,2 FM. No, Bad News dla Anglii, która straciła wczoraj szansę na finał w Mundialu. Przegrała z Argentyną 1-2. No i pomimo, że Argentyńczycy stracili na początku gola, no i było 0-1, no to udało im się odpowiedzieć jeszcze dwoma trafieniami. No i w ten sposób wykluczyć Anglię z dalszego udziału, a w zasadzie jeszcze nie z dalszego udziału w Mundialu, ale z finału, no bo jeszcze przecież do rozegrania jest mecz między Anglią a Francją, które odpadły. No i kto to trzecie miejsce na Mundialu zdobędzie? Przypominam, że ostatnio w ostatnim meczu Hiszpania wygrała z Francją 2-0 i to był mecz wtorkowy. No a na mecz finałowy, czyli Hiszpania-Argentyna, poczekam jeszcze do niedzieli. No i jestem ciekawa, jakie to jest rozłożenie fanów. Czy jednak kibicujecie Argentynie, czy tym razem będziecie trzymać kciuki za Hiszpanię, możecie mi dać znać pod 515-515-982. A my tymczasem wracamy do tych tematów trochę drogowych, choć na informacje drogowe zaczekamy do wpół, ale Cool Kids of Death już nie mogą się doczekać. Spaliny na 98,2 FM.

0: 16.30 na zegarach, a co na drogach? Zobaczmy, co dzieje się w tym momencie w Lublinie i okolicach. Zaczniemy od rzeczy nieprzyjemnych, bo od wypadku, do którego doszło o godzinę 15.30 na ulicy Kurowskiej, czyli na drodze powiatowej prowadzącej do Chrząkowa, zdarzyły się dwa pojazdy, samochód dostawczy i ciągnik rolniczy. Zatem tam koniecznie uważajcie, również mogą tam się tworzyć korki i może być ciężko z przejazdem. Przypominam też o wypadku na rondzie imienia Stulecia Kul, czyli przy zjeździe z Alei Solidarności na Tadeusza Mazowieckiego. Tam też doszło do wypadku i również utrudnienia na drodze mogą się pojawić. Jeśli chodzi o korki, no to Aleja Kraśnicka, która nadal w przebudowie, i przypominam o zamknięciu od godziny 17 do 24, więc Kraśnicką jeszcze przejedziemy jedynie przez pół godziny. Tym razem jest to odcinek Bohaterów Monte Cassino i Wileńska. No i jeśli chodzi o korki, no to jeszcze na dodatek głęboka Aleje Racławickie, drobne korki na Alei Józefa Piłsudskiego, Aleja Tysiąclecia też zakorkowana, Aleja Unii Lubelskiej, również tam mogą się pojawić utrudnienia. Przy okazji niedaleko Lubartowska. Sprawdzam też Jana Pawła II i Dywizjonu 303. Tam również utrudnienia mogą się pojawić i chwilę czasu tam spędzicie. No i na dodatek wyjazd z Lublina na Nałęczów.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

ZZ Top usłyszeliśmy na 98,2 FM. 38 minut po 16 w tym momencie na zegarach. No i sprawdzam, co dzieje się w najbliższym czasie w Lublinie, no bo za niedługo zaczyna się karnawał sztuk mistrzów, no a na nim bardzo, bardzo dużo atrakcji. Jeśli chcecie zobaczyć cały program festiwalu, no to jest on dostępny na stronie Karnawał Sztuk Mistrzów. Zaczyna się 23 lipca, przypominam, i potrwa do 26 lipca również. No i to nie jest tylko cyrk, tak przypomnę, ale dużo innych atrakcji również dla najmłodszych, ale dla tych starszych też się coś znajdzie. No to my możemy już zacząć to party jeszcze przed festiwalem.

Hailstorm na 98.2 FM. Za 6 minut wybije 17, zatem zbliżamy się powoli do wydarzeń, ale zanim wydarzenia, to jeszcze kilka słów na temat historii gitary basowej w muzyce rockowej, metalowej. No i chyba tutaj niekwestionowanym mistrzem jest Cliff Burton, czyli basista Metallica, tragicznie zmarły. No i teraz może troszeczkę powrócić do życia, dlatego że powstaje muzeum na jego cześć, a w zasadzie nawet w hołdzie dla Cliffa Burtona z Metallica. No i jak mówi dyrektor generalny muzeum, stworzenie Cliff Burton Museum w ramach platformy Knucklebones 360 to nasz sposób na oddanie hołdu jego geniuszowi i danie fanom na całym świecie miejsca, w którym jego dziedzictwo żyje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. No, jest to coś pięknego i mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się tam pojawić. Życzę tego i wam, bo jestem bardzo ciekawa, co w środku zastanę. No, a na naszej antenie również zastać Metallica razem z Cliffem można, no bo Fade to Black jest, już słyszymy w tle z płyty Ride the Lightning, w której Cliff miał niekwestionowany ogromny udział.

0: Metallica i Fade to Black na 98 i 2 FM, a tymczasem na zegarach wybiła nam 17, co oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Utrudnienia w ruchu w powiecie puławskim, o tym za chwilę. Powiemy również o rocznicy powstania Pałacu Kultury i Nauki.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Zablokowana jest droga w powiecie puławskim. Dzisiaj około godziny 15.30 doszło do wypadku w Końskowoli. Na ulicy Kurowskiej prowadzącej do Chrząchowa zderzyły się dwa pojazdy, samochód dostawczy i ciągnik rolniczy. Na miejscu działała straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Ciągnik przewrócił się na bok, a poszkodowana została jedna osoba. Policja prowadzi czynności wyjaśniające. Występują utrudnienia w okolicy wypadku, a ruch odbywa się objazdami. Ikoniczny warszawski monument przemówi ludzkim głosem. Nowy film dokumentalny przedstawi stołeczną wizytówkę z nieoczywistej perspektywy. W lipcu obchodzimy 71-lecie ukończenia budowy Pałacu Kultury i Nauki. Budynek dla jednych wciąż jest symbolem stalinizmu, a dla innych sercem nowoczesnej stolicy. Obie perspektywy pokaże film Pałac Kultury, niekochany symbol miasta w reżyserii Jessica Szczakiel.
2: Twórcy nie próbują nikogo przekonywać, że pałac należy kochać albo nienawidzić. Zamiast tego pokazują coś znacznie ciekawszego. Jak zmienia się znaczenie miejsc wraz z kolejnymi pokoleniami. Bo dla osób, które pamiętają lata 50., był przede wszystkim symbolem narzuconej władzy. Ale dla wielu warszawiaków wychowywanych w kolejnych dekadach był już miejscem pierwszych zajęć w Pałacu Młodzieży, wizyt w kinie, koncertów czy spektakli.
1: Mówi Berenika Wyrzykowska-Nowi, redaktor naczelna polskiej wersji Arte TV. W dokumencie narratorem staje się sam budynek. Ze znaku rozpoznawczego miasta zamienia się w świadka historii, który obserwował kolejne pokolenia warszawiaków.
2: Dowiadujemy się na przykład, w jaki sposób ustalano wysokość pałacu, zaglądamy do jego podziemi, poznajemy historię pracowników, którzy od 30-40 lat dbają o ten niezwykły budynek. Są koty mieszkające w podziemiach, sokoły gniazdujące pod iglicą, zamurowane pomieszczenia odkryte dopiero po wielu dekadach, no ale przede wszystkim historie, które służą czemuś więcej, bo pokazują, że za wielką historią zawsze stoją zwykli ludzie.
1: Dodaje Berenika Wyrzykowska-Nowi. Film będzie dostępny do obejrzenia bezpłatnie na platformie streamingowej Arte TV od 23 lipca. Kierowany jest nie tylko do mieszkańców stolicy, ale do wszystkich, którzy wierzą, że historia nigdy nie jest czarno-biała. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie w zimę. Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Od 1 lipca do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce bon ciepłowniczy.
3: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zębożyckiej 88-92 oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez aplikację mObywatel.
0: 28 stopni, tak upalnie jest w tym momencie i taka jest również odczuwalna temperatura powietrza. Najchłodniej w nocy zrobi się 13 stopni, to około godziny 5. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra, biometr korzystny, a ciśnienie atmosferyczne to 1019 hektopaskali.
4: Radio Centrum.
5: Największy lokowniście!
0: Witam po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam na trzecią godzinę szczytowego akademickim Radiu Centrum i zaczynamy ją z zespołem Seether.

cover naszej wspaniałej Amy Winehouse w równie wspaniałym wykonaniu, bo z głosem Micka Jaggera i wykonaniem The Rolling Stones, You Know I'm No Good. No i cały świat krzyczy ostatnio o tym, że klątwa Micka Jaggera powraca. O co w ogóle chodzi z tą klątwą? W 2010 roku nastąpił taki przełom, bo Mick Jagger zaczął chodzić na mecze piłkarskie. No i nie byłoby tutaj żadnych powiązań, gdyby nie to, że praktycznie wszystkie te mecze były od tamtego momentu dla Anglii przegrane. Okazuje się, że nawet inne mecze, nie tylko reprezentacji Anglii, ale też na przykład USA czy Brazylii, na których Mick Jagger się pojawił, również były przegrywane. No a to z tego powodu, że kibicował wtedy USA czy Brazylii, bo pochodziła stamtąd jedna z jego byłych partnerek. No i ta klątwa Jaggera się ciągnie, jak widać, co na ostatnim mundialu, gdyż znów Mick Jagger pojawił się na trybunach na meczu przegranym dla Anglii. Ja jedyną klątwę, którą znam, klątwę Jaggera, to chyba jest po prostu taka, że nie mogę przestać słuchać Stonesów.

takich klasyków jak The Animals aż miło posłuchać. Ale my skoczmy z lat 60. w lata 80. na moment, ale jeszcze zahaczając o końcówkę lat 70. A to z tego względu, że 18 lipca będziemy świętować rocznicę debiutanckiego występu Def Leppard. Jaki był to występ? Zaraz się dowiecie, bo dość ciekawy. Na początku w ogóle zespół powstał w 1976 roku, no i tak przez chwilę grał pod zupełnie inną nazwą, czyli Atomic Mass. Później Joe Elliott dołączył do zespołu, no i zaproponował wtedy nazwę Def Leppard. Pisaną trochę inaczej, no bo jako głuchy Lampard, czyli Def Leppard. No i z tego trochę się pozmieniało i wyszło Def Leppard. No ale jak już ta nazwa została nadana, no to trzeba było ogarnąć jakiś koncert. No to chłopaki szukali i szukali. No i znaleźli kolegę, który postanowił im koncert załatwić. Tylko, że załatwił w dość nietypowym miejscu, bo w szkole. No i na szkolnej imprezie w Westfield School, na którą przyszło głównie ze 150 uczniów, czyli 14 i 15-latków. Ale chłopaki i tak byli zadowoleni. Zrobili całe 5 funtów za ten występ, no ale co się podziało dalej, no to już znamy tę historię. Zresztą możemy jej też posłuchać. Photograph i Def Leppard.

0: Wybiła 17.30, zatem sprawdźmy, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. Zacznę od Alei Kraśnickiej, która nadal w remoncie, ale troszeczkę się pozmieniało, no bo władze miały zamknąć w nocy z czwartku na piątek, czyli z dziś na jutro, drogę dla kierowców, ale jednak kierowcy będą mogli korzystać z jezdni, dlatego droga będzie przejezdna. Poza tym odwołano objazdy, którymi miały jeździć autobusy, więc jeśli korzystacie z komunikacji miejskiej, no to również tutaj nie będzie tak dużych problemów, choć na Alei Kraśnickiej i tak trochę korków się stworzyło, szczególnie przy wyjeździe z Lublina, tam najwięcej korków. No a poza tym na Alejach Racławickich chwilę postoimy oraz na Jana Pawła II, tam korki mogą się tworzyć, a poza tym większych korków już nie widzę. Jeśli wy jednak w jakimś stoicie albo wiecie coś, co jest istotne do przekazania innym kierowcom, co dzieje się na drodze, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. I wanna be normal, I wanna be sane, I wanna

The Glorious Sons na 98,2 FM z kawałkiem Panic Attack. To tak na uspokojenie, może trochę jazzu, bo zaczął się Lublin Jazz Festival, w zasadzie już 16

Ta jego edycja, czyli 16 Lublin Jazz Festival Forever Ahead. No i jeśli jesteście zainteresowani tego typu klimatami, no to musicie koniecznie sprawdzić program, dlatego że całego nie da się aż wymienić. Dzieje się tak dużo, że po prostu ciężko to wszystko przeczytać. No i co dopiero jeszcze wam powiedzieć. Dlatego zachęcam do sprawdzenia tego na stronie lublinjazz.pl. No i jeśli chcecie zobaczyć coś poza jazzem, no to również tam jest dostępna sztuka, więc trochę wystaw również na nas czeka. A co dzieje się więcej w Lublinie i okolicach, no to zaraz sobie porozmawiamy w imprezie FM. A póki co Foo Fighters.

0: 17.40. Zobaczmy sobie, co dzieje się w Lublinie i nie tylko w najbliższym czasie i na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę. I zacznę od tego, co już wielkimi krokami się do nas zbliża. Zresztą jak co roku, Lublin jest z tego znany, że odbywa się u nas Karnawał Sztuk Mistrzów i to już chyba się stało taką wizytówką Lublina. No zatem to już 17. edycja Karnawału Sztuk Mistrzów, który od 23 lipca się zaczyna i potrwa ten następny nasz weekend. Jeśli chodzi o wydarzenia, które się tam odbędą, to cały program dostępny jest na stronie Karnawału Sztuk Mistrzów, karnawallublin.eu. No i tam możecie sprawdzić, jaki jest ten wspomniany program. Na większość wydarzeń wstęp jest wolny, ale są również takie biletowane, więc jeśli będziecie zainteresowani, to polecam sprawdzić i to. Zobaczmy, co dzieje się trochę w, może nie tej najbliższej przyszłości, ale we wrześniu w Lublinie, bo nadchodzą lubelskie targi książki 2026 od 25 do 27 września na targach Lublin. To jest wydarzenie, które zdecydowanie inspiruje, no i myślę, że połączy czytelników nie tylko danej literatury, ale myślę, że dla atrakcji, dla każdego uczestnika w każdym wieku nie zabraknie. I przejdźmy do tego, co na scenie metalowej. Tym razem nie w Lublinie, ale w Krakowie. W krakowskim klubie Studio pojawi się Testament razem z Armored Saint i Metal Church. Myślę, że Testament już można zdecydowanie zaliczyć do klasyków thrash metalu, zatem jeśli jesteście fanami tego typu cięższych brzmień, to jest to coś specjalnie dla was, bo Testament prosto ze Stanów do nas przyjeżdża, zabiera z sobą w samolot Armored Saint. To już taki bardziej heavy metal, no i oczywiście Metal Church ze swoimi powerowymi dźwiękami. To wszystko w krakowskim klubie Studio 13 sierpnia.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio

Travis Barker na 98.2 FM ze swoją piosenką Transparent Soul. No i tym sposobem powoli dobiegamy do końca godzin szczytu dzisiejszych. Nadal upalnie na zewnątrz, ale to akurat mam tutaj coś na ochłodę. Dziś wieczorem o 19.00 letnia bryza Krzysztof Walter Kronek wam potowarzyszy i mam nadzieję, że trochę ochłodzi ten upalny wieczór. No a ja się tymczasem z wami żegnam. Piosenką jakże ciekawą, no i mam nadzieję, że dość skoczną i taneczną i że właśnie w takim humorze dość tanecznym pozostaniecie jeszcze na ten wieczór. Aleksandra Baranowska była z wami przez te trzy ostatnie godziny i Ugly Kid Joe, Everything About You, to już teraz na 98.2. Cześć!

0: stan suszy hydrologicznej na Lubelszczyźnie. O tym za chwilę. Powiemy również o nowym wynalazku Politechniki Lubelskiej oraz festiwalu Retradycja. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Lubelskie zbiorniki wodne osiągają rekordowo niski poziom. Zagrożone są uprawy. Stan suszy hydrologicznej obejmuje coraz większy obszar kraju. Poziom wód w akwenach utrzymuje się poniżej średnich wartości wieloletnich. Skutki są widoczne już teraz, szczególnie we wschodniej części kraju. Zagrożone są uprawy m.in. zbóż jarych i ozimych, rzepaku i kukurydzy. Problem ten występuje już w około 65% wszystkich gmin w Polsce. Lubelska uczelnia wyróżnia się innowacyjnością. Jej naukowcy zostali nagrodzeni za opracowany wynalazek. Czarnuszka, ceniona za swoje prozdrowotne właściwości, stała się przedmiotem badań naukowców z Politechniki Lubelskiej, którzy opracowali proszek o wysokim potencjale odżywczym pozyskiwany z wytłoków po przetwarzaniu oleju. Preparat zdobył złoty medal oraz nagrodę specjalną Polskiej Izby Rzeczników Patentowych podczas 19. Międzynarodowych Targów Wynalazków Innowacji INTARG 2026 w Katowicach.
1: Celem tego patentu jest uzyskanie pełnowartościowego preparatu odżywczego, który może być stosowany w przemyśle spożywczym. Materiału, który można powiedzieć częściowo jest odpadowy, jest wynikiem odpadem po tłoczeniu na zimno czarnuszki. To oczywiście zespół, który opracował ten patent, jest szerszy niż tylko w naszej katedrze. Są większość prac związanych biologicznych czy tych odżywczych, takich związanych przeprowadzona była na Uniwersytecie Przyrodniczym. Natomiast my tutaj głównie zajmujemy się badaniami strukturalnymi.
0: Mówi doktor habilitowany Dariusz Hocyk z Wydziału Mechanicznego Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej. Dzięki specjalnemu rozdrobnieniu i kontrolowanej fermentacji udało się wydobyć z wytłoków czarnuszki dużo więcej cennych składników. Ilość naturalnych antyoksydantów wzrosła prawie trzykrotnie. Powstały proszek ma silne działanie przeciwutleniające, a do tego jest bogaty w białko i błonnik. To wartościowy dodatek, który dobrze sprawdzi się w produktach spożywczych w przyszłości. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dwa zespoły, dwa muzyczne światy i wspólna opowieść o kulturze ludowej. Podczas festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński publiczność usłyszy artystów, którzy pokażą, że folklor wciąż potrafi zaskakiwać. Pierwsza grupa nawiązuje do bogatego dziedzictwa hiszpańskiej Galicji. Ich twórczość inspirowana jest tamtejszymi wierzeniami i brzmieniami tanecznymi. Chodzi o duet Camanio Mesideres, którego muzyka staje się opowieścią o dawnych obrzędach.
2: Artystki, by jak najpełniej i najskrupulatniej przygotować się do tworzenia nowych utworów, postanowiły nawiązać kontakt z antropologiem, który specjalizuje się w tradycjach tego regionu. I wprowadził on je m.in. w świat zabiegów znachorskich, które popularne są i kontynuowane na tym terenie do dzisiaj. I zarówno te zwyczaje, jak i wiele innych stały się podstawą do napisania 9, to także magiczna liczba, utworów znajdujących się na drugiej płycie zespołu. A ponieważ nasz tegoroczny festiwal skupia się na temacie dzieci i dzieciństwa, poprosiłyśmy artystki o to, by przygotowały dla lubelskiej publiczności także tradycyjną galicyjską kołysankę.
0: Mówi Agata Turczyn z festiwalu Retradycja i Jarmark Jagielloński. Podczas wydarzenia publiczność usłyszy także zespół Gordon. Ich muzyka to połączenie gęstych dźwięków perkusji, gitary basowej oraz efektów elektronicznych, które układają się w tradycyjne pieśni serbskie.
2: Efekt finalny spotkania artystów jest bardzo wyrazisty. Można powiedzieć, że czasami wręcz niepokojący, ponieważ ta muzyka jest bardzo gęsta i nasycona. I dużo jest w niej także improwizacji i eksperymentów. Jeśli więc ktoś jest fanem mocniejszych brzmień, znajdzie je właśnie w czasie koncertu zespołu Gordon. A taką ciekawostką jest też fakt, że osoby, które będą chciały bliżej poznać tradycję pieśni serbskich, zaprosimy na warsztaty śpiewu prowadzone przez Svetlanę Spajić.
0: Dodaje Agata Turczyn. Retradycja Jarmark Jagielloński to festiwal, podczas którego Lublin staje się stolicą kultury ludowej. Wydarzenie potrwa od 21 do 23 sierpnia.
3: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Poznaliśmy finalistów trwającego mundialu. Po wczorajszej remontadzie Argentyna pokonała Anglię 2-1. Synowie Albionu prowadzili 1-0 jeszcze do 85. minuty za sprawą trafienia Antonego Gordona. Podopieczni Lionela Scaloniego dwa ostateczne ciosy wyprowadzili w samej końcówce. Najpierw uderzenie z dystansu Enzo Fernandeza doprowadziło do wyrównania. W doliczonym czasie gry jeszcze jedną bramkę dołożył Lautaro Martinez. Przy obu trafieniach asystował Leo Messi. Wielki finał pomiędzy Argentyną a Hiszpanią odbędzie się w niedzielę o 21:00 polskiego czasu. Mecz o brąz zaplanowano natomiast na sobotę i godzinę 23:00. W nim zagrają reprezentanci Francji oraz Anglii. Już dzisiaj dowiemy się, kto podniesie Superpuchar Polski. O godzinie 19:00 Lech Poznań na stadionie przy ulicy Bułgarskiej zagra z Górnikiem Zabrze. Kolejusz już rok temu miał szansę na zdobycie tego trofeum. Górnik natomiast po raz ostatni o Superpuchar walczył w 1988 roku. Co ciekawe, mierzyli się wtedy z Lechem Poznań. 28 lat temu lepsi okazali się piłkarze ze Śląska, wygrywając 2-1 po dublecie Ryszarda Cyronia. Jedyną bramkę dla Lech zdobył Andrzej Juskowiak.
4: To jest mecz o trofeum. Górnik przez tyle lat nie wygrał żadnego, a teraz może w 26 wygrać dwa, także przygotowaliśmy się najpierw na to przez cały ten obóz, żeby dobrze wyglądać fizycznie i żeby po prostu jutro powalczyć o ten trofeum, bo myślę, że to będzie tylko plus każdemu od nas, jak zawodnikom, tak sztabowi, tak całemu klubowi, także myślę, że to jutro jest dla nas najważniejszy mecz, jest tylko jeden mecz i zrobimy wszystko, żeby wygrać.
3: Komentował na przedmeczowej konferencji prasowej zawodnik Górnika Zabrze Erik Janża. Koszykarki Lotto AZS-u MCS Lublin poznały nowego szkoleniowca. Stery mistrzyń Polski przejmie dobrze znany w lubelskim środowisku Marek Lebiedziński. Zastąpi on na stanowisku głównego trenera Karola Kowalewskiego, któremu skrócono obowiązujący kontrakt. 42-latek podpisał umowę na następne 3 lata. Jako asystent pierwszego szkoleniowca pracuje od 2020 roku. A na koniec siatkówka. Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni bezproblemowo pokonali Bułgarię 3-0. Na parkiecie mogliśmy oglądać aż 4 zawodników Bogdanka Luku Lublin. Z orzełkiem na piersi występowali Wilfredo Leon, autor 10 punktów, Marcin Komenda oraz Kevin Sasak. Po drugiej stronie siatki znajdował się natomiast Aleks Grozdanow. Kolejne spotkanie podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozegrają w sobotę 18 lipca o godzinie 3:00 rozpocznie się ich pojedynek z kadrą Brazylii.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 27 stopni, a temperatura odczuwalna jest taka sama. Barometry wskazują 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
5: Akademickie
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Minęła godzina 19, to był Kronstadt 23 Rabalder i rozpoczynamy dzisiejszą letnią bryzę. Bardzo mi miło, że włączyliście swoje odbiorniki. Przed mikrofonem Krzysiek Walter Kronek. No i przypominam, że letnia bryza to audycja, w której składam i przedstawiam wam dźwięki, które są właściwe do leżenia na tarasie, na leżaku, może być też na posadzce tarasu, nie zabraniam, na balkonie, na chillowaniu, w kanapie, takie wiecie, czwartkowe, popołudnie, późne albo już wczesny wieczór, w zależności jak to nazywa, godzinę 19, 20. Uznajmy, że to jest późne popołudnie, wczesny wieczór. O, będzie kompromis. No i to będzie muzyka dzisiaj, która z jednej strony będzie miała sporo takiego groove'u, tak jak właśnie początek Kronstadt zagrał nam takie dubowe trochę inspiracjami jazzu, trochę inspiracjami funk'u, to początek właśnie taki będzie. Później trochę takiej delikatnej psychodeli, a na sam koniec, drodzy Państwo, polecimy sobie do Kalifornii. Brzmi jak dobry plan? To wspaniale. To w takim razie zapraszam na trzecie wydanie czwartego sezonu nie grzybobrania, a letniej bryzy.

to włoska grupa Psyche, czy po polsku byśmy przeczytali Psyche. Ja próbowałem teraz po grecku, zgodnie z tym, jak powinno się wymawiać ich nazwę. I sam album, z którego pochodzi ta piosenka, która nazywa się Tropical Halal, nazywa się Psyche 2. Także, jak widzicie, bardzo oryginalnie. W ogóle Psyche ma bardzo ciekawe brzmienie, bo są to muzycy właśnie włoscy, którzy inspirują się bardzo brzmieniami z Morza Śródziemnego, ale to nie jest tak, jak my jedziemy na wakacje nad Morze Śródziemne, że wybieramy Chorwację, no, jak zaszalejemy, to Albanię albo Grecję. Nie, nie, nie, to jest cały przekrój. Zarówno jest tam brzmienie tureckie, jest tam brzmienie północnej Afryki i to wszystko słychać, ale też oczywiście brzmienia Włoch, brzmienia Hiszpanii, brzmienia Grecji. To wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo eklektyczne, ale naprawdę dobrze podane. Tropical Halal właśnie nas skierowało w tę stronę tropikalną. Nie wiem, po co tam halal jest, ale nie wnikam. Nie ma warstwy tekstowej, więc tego nie da się sprawdzić do końca, co autor miał na myśli, ale pewnie jeżeli jest, to coś miał. Z takim wytłumaczeniem was pozostawię, ale również pozostaniemy tutaj przy bogach greckich i przy Grecji samej. Dlaczego? Ano dlatego, że następny na naszej liście jest The Olympians. Tak się nazywa zespół i on ma za sobą dość ciekawą historię. Ta historia polega na tym, że gość, który nazywa się Toby, stwierdził, będąc na wakacjach w Grecji, na wyspach greckich, zaczął mieć powtarzający się sen, który zinterpretował jako właśnie wysłańców Boga Hermesa, który pojawia mu się w snach, który przekazuje mu, że ten ma nagrać album. No i pan Toby zasugerował się swoimi snami, no i album nagrał. Co więcej, nie tylko nagrał album, ale w ogóle zbudował całe studio nagraniowe w 2015-16 roku po to, żeby ten album móc nagrać. Więc to nie było tylko wejście do samego studia, ale w ogóle cała rozbudowa, kompletowanie składu, w którym pojawiła się masa soulowych, funkowych, jazzowych muzyków, bardzo znanych, m.in. The Buddhist Band, pojawiło się na tym nagraniu. No i trzeba przyznać, że ten album The Olympians z 2016 roku zrobił niemało furorę, jeżeli chodzi o ten wycinek muzyki, którą jest muzyka soulowa, trochę jazzowa, trochę taka funkowa. Dużo tu się dzieje. No i żeby to był piękny wieczór, czy też późne popołudnie, stwierdziłem, że posłuchamy sobie o Venus.

aż jakoś tak dziwnie się zorientować, że ten album ma już 10 lat. Album wyprodukowany przez The Olympians, ale właściwie był to właśnie, tak jak wspomniałem, Toby Patzner, no i muzycy, których zatrudnił, najlepszych, jednych z najlepszych soulowych muzyków, by stworzyć ten piękny, piękny, piękny album. No i jak byliśmy przy tym Morzu Śródziemnym, przy Grecji, to pozostańmy, tylko teraz nie pozostajemy w kraju, a spróbujemy się zanurzyć w wodę. Idina Gardens to jest projekt, który jest połączeniem muzyki zespołu Causa Sui, bo tam grają dwaj panowie z Causa Sui właśnie, i zespołu Papir. I jest to taki projekt bardzo rozlany, bardzo długie, ciągnące się aranże, takie bardzo psychodelizujące, ale w taką stronę bardziej, bym powiedział, duchową, trochę taką właśnie rozpływającą, rozlewającą się, pozwalającą na puszczenie wodzy wyobraźni. I piosenka Now Here Nowhere bardzo skojarzyła mi się, bardzo mocno przywołała mi obraz takiego, wiecie, nurkowania w wodzie, w morzu, w którym jest pełno życia. I tak nurkujemy, załóżmy, że z butlą, żebyśmy się nie musieli wynurzać ani na chwilę. I nurkujemy i patrzymy, co się dzieje w tym podwodnym świecie. Zachęcam, żeby się teraz zamknęli oczy i wyobrazili sobie te srebrzyste ryby, różnokolorowe ryby, skały, które gdzieś tam są obrośnięte jakimiś ukwiałami czy innymi morskimi roślinami. Oczywiście wiem, że ukwiał to nie roślina, żeby nie było, ale przy tym pozostajmy. Są morskie rośliny, są ukwiały, są jakieś gąbki być może w tym wszystkim. Gdzieś tam kraby się biją między sobą. No i obserwujemy ten przedziwny morski świat przez następne 7 minut. Idina Gardens przed wami.

Tegi Ashes zawsze bardzo, bardzo mnie cieszy, gdy znajduję coś zupełnie nieznanego, jakiegoś artystę, o którym wie rodzina, może kilku znajomych, i udaje się go wydobyć jakoś na światło dzienne. Chociaż wiem, że pewnie sytuacja z tą audycją jest dość podobna, wiecie, rodzina, znajomi, te sprawy, ktoś tam włączył przypadkiem pewnie na głośniku, ale tak czy inaczej, to był Stegi, piosenka Ashes, i jest ona niesamowicie poetycka. Drodzy Państwo, kończy się słowami, że twoja miłość zamieniła się w popiół w moich ustach. Niesamowity tekst i świetna piosenka. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi o piosenki o romansach na lato, takich nieudanych romansach, Ashes i Stegi są wysoko, naprawdę wysoko. A zgodnie z obietnicą teraz przeniesiemy się do stolicy lata, do stolicy psychodeli też chyba, tak mi się wydaje. Kalifornia. Kalifornia spieczona słońcem, Kalifornia pełna żaru, pełna szaleństwa też, myślę, można powiedzieć, i pełna świetnych zespołów, które przywracają stare takie brzmienie retro, że to jest z jednej strony brzmienie starego rocka infuzowanego trochę tą psychodelą, a z drugiej strony jest w tym dużo niuansu, takiej nowości wepchniętej. I na sam początek The Spirals w dwóch piosenkach z albumu, który również nazywa się The Spirals. Najpierw Long Road Out, dla tych, którzy jeszcze jadą, są albo są w drodze na wakacje być może i odpalili sobie, a później, jako że mamy suszę, to The Rain, czyli deszcz, być może niedługo przyjdzie.

The Spirals, The Rain. Zwykle próbujemy ucieknąć od deszczu, szczególnie w wakacje. No ale tutaj się jednak nie da, przynajmniej w przypadku tej audycji, chyba że specjalnie wyłączyliście na ostatnie 3 minuty 42 sekundy i włączyliście w tym momencie. Podziwiam wyczucie czasu z jednej strony, a z drugiej, no jednak ten deszcz nam się w końcu przyda. Drodzy Państwo, on jest potrzebny nam, jest potrzebny roślinkom, ile się można pocić w 30 stopniach, czasem dobrze jak też popada. Ale dobra, wróćmy do tematu zespołów z Kalifornii, bo to jeszcze nie koniec i to nie będzie koniec już praktycznie do końca audycji, bo następne jest Mystic Braves. Mystic Braves, które jest zespołem, które powstało właśnie po to, żeby celebrować, jak sobie mówią, kreatywność tej południowej strony Kalifornii. Od tego boomu na początku XX wieku na Hollywood, później wszelką kreatywność muzyczną i nie tylko. W latach 60., która była napędzona różnymi substancjami, a później 80. lata i te popowe brokaty wszystkie, które pojawiły się również właśnie, wyszły właściwie z tej Kalifornii. No i Mystic Braves stara się ujmować i w jakiś sposób też celebrować właśnie tą kreatywność Kalifornii. Wydaje mi się zresztą, że ona jakoś tak popkulturowo, szczególnie w krajach zachodnich, się nam zaczepiła w głowie jako ten taki kierunek myśli, jeżeli myślimy o wakacjach, myślimy o surfingu, myślimy o takich, wiecie, wycieczkach czy takich imprezach na plaży, to gdzieś tam ta Kalifornia mimo wszystko jest z tyłu głowy. Oczywiście do tego wszystkiego jest charakterystyczny żółty filtr na zdjęciu, tak zwany peace filter. No i życie jest absolutnie przepiękne. Czy faktycznie ta Kalifornia jest tak przepiękna? No to jest już inna sprawa, ale w wyobraźni, w muzyce, w popkulturze tak. I przy tym zostańmy. Znów coś dla tych, którzy chcą się rozkochać w te wakacje, ale tak jak wcześniej mieliśmy piosenkę o nieszczęśliwej miłości, to ta będzie o miłości z przypadku, o miłości dwóch nieznajomych sobie osób. Mystic Braves i Strange Lovers.

te trzaski, jak coś, to wszystko jest w porządku z waszymi odbiornikami, z waszymi laptopami. Tak jest nagrana ta piosenka, żeby było lepiej. Tak jest nagrany cały debiutancki album Mystic Braves, bo to jest właśnie z debiutanckiego albumu tego zespołu. No jednak tutaj panowie naprawdę postawili na wierność tym latom 60., 70. i stwierdzili, że wszystko teraz będzie brzmiało, jakby było odtwarzane na odtwarzaczu, do jakich mieli dostęp ludzie w tamtych czasach. I po prostu brzmi, nie chcę powiedzieć źle, charakterystycznie. O, przy tym zostajmy, ale samo Mystic Braves i ich debiut jest absolutnie fenomenalne i polecam zapoznać się z całym. Zostajemy jeszcze przy Kalifornii, o zaskoczenie, i Morgan Delt umili nam również dwoma piosenkami następny czas, następne, no, 10 minut właściwie, bo to jest idealny czas na to, żebyście wyszli na ten balkon, chyba że już jesteście, wyjrzeli przez okno i zobaczyli, jak zachodzi słońce, bo Morgan Delt, jak napisał jeden z internautów, z czym zgadzam się w 100%, pisze piosenki, które najłatwiej można określić tym, że są to piosenki do oglądania zachodów słońca. I z tym określeniem was zostawię. Zostawcie na chwilę to, co robicie. Spójrzcie sobie przez okno, wyjdźcie na balkon, wyjdźcie na taras, jeżeli macie, czy chyba, że nie macie okien i mieszkacie w piwnicy, no to nie wiem, wyjdźcie na górę, wyjdźcie przed blok. Tak czy inaczej, polecam spojrzeć teraz w stronę słońca, które zachodzi pięknie, i posłuchać tego, co Morgan Delt wam o tym słońcu zaśpiewa.

Morgan Delt Escape Capsule, no bo w końcu nam ten dzień ucieka. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. To była Letnia Bryza, Krzysiek Walter-Klonek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, powtórzę to po raz kolejny, ale trzeba na początku i na końcu, że zdecydowaliście się włączyć odbiorniki. Jeżeli przypadkiem nawet, to zdecydowaliście się zostać, jeżeli słyszycie to, że teraz do was mówię, za co serdecznie dziękuję. Słyszymy się w każdy czwartek o godzinie 19 do początku października, gdzie powróci grzybobranie, ale dopóki studenckie wakacje trwają, no to ja trwam przy Letniej Bryzie. Spodziewajcie się więcej letnich utworów, no takich lekko ciepłych pewnie też. Dzięki wielkie, zostawiam was, jako że już noc nadchodzi, z zespołem Night Beats, piosenka Right Wrong. Do usłyszenia za tydzień.

0: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Eins, zwei, drei, vier.

0: tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.